Eu fachtig uma dela, maminka, gdyż nie mógł usnąć. Maminka mi pouštěla plyny,